Jungre jako diplomě a bajstěngra artsko ka putu tindenika jungre jako 88.9 FM.